Kiedyś pod Kafernum na ręce na gobułka pytryka. Lezę po tej zemi, a półwec ani nie wie, że je kulata. Jo, wona na niej szpatna,

0: Doha ishtayeya biki hehaya. Zinkjistila wangakiyambi. Anandambi. Odutia chise. Shimpeji wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibila. Pata.
1: So pet skoja.
0: Awi chadali.
1: Svolna mizi.
0: Ochaku tokja ubna.
1: Tak jak jestec.
0: Shotoju.
1: Za obzor.
0: Cholia osmaka oczu.
1: Wierni sobie i swe wizy.